0: Crăciun
1: e
0: коледа.
1: Christmas e am obarca.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
3: Bon Natale.
4: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
4: Veselých Świąt.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.